startujemy do nowego tygodnia, a ty już w tym je protoczka wiesz za co. Dosyć tere pełnina. Nasza rozwosła protoczka ta mainstream przedwidzi zo Polska czczynca wieczu zatkulu, a to od wieczora wosymi, to wusywasz jako zaso mora żoma. Tun raz może czesie huczbu przecz, od wosymi dodzie saczyć potem jeszcze, što serbscy modosni takle rady słuchaja, a czego dla poprom. Apropo huczba, dżęca może czesie tyż, serbsko huczbu z Koreje lubić dać, a to budyżynie na żwoli serbskiego domu. Tam wustupity dżęca wieczor sedmich koreanski kur z imieną Mai Lili a kur Budyżin. We Wazu zatka so jutze Gwinska Rada, a to na żwoli tamniejszej gminy. Za początki wieczo szestrzych. To runia posiedzenie Gwinskiej Rady zmija jutze w Nibylczycach. Za początki tam wieczo sedmich w Gwinskiej Sydonii. Jutze wieczo możecie zorabistyku popuczu dożywić, a to w Boszycach. Tam przednoszuje Kito Krzyszank ze Serbskiego Instytutu o starych serbskich miejscnych menach. Započatk je wieczo szestrzych na tamniejszym Jechanskim dworie. Tak daleko k naszym pokiwam, jeli zamaczy też w pokiju za nas, sono wesne swiedzień wasi sy, giba termin waszego towarstwa. Zdzielcie nam radę, za to sprzygotowane mamy wiezo formularz na naszej internetnej stronie.

0: Wyszę koście runie i żywotnie zwyszy lizy, macie się zwiedza was mich radio zapiknąć, ale niech wam Franz Kliman jeszcze raz sam praj.
1: Zatkula.
2: Techno, rock, abo znano tole hip-hop, chcemy wiedzieć, co wy takle do chudziby poskacie. Tuś prajcie wy nam, co mamy my w przyjrzenym wysyłaniu piskać. Swoje chudzibne przyjrzecie prajcie pak naszymaj Francomaj, które staje cały kunst tydzienia z mikrofonem po buciu, a se was woprasuje taj, abo pustycie nam na Instagram krótki audio. Ważne jest, że prajcie, które spusy przyjrzecie, a cze odla. Tuś nie zabudźcie zapiknąć.
1: Zatkula.
3: Nic savage.
4: Gen savage.

No Anitscha, zaraz, wat osem runje wopa kliknuwa. Tobie wie so tak red zima ne zaisch, wie hodzine nitko poszestrich wotschakuje nas tute hity. Dziwo nie czeka, wot Michała Cusza słyszymy. Dziś Dennis Wenzel dżons rano spiewa. A podla dżonsa rana je dziś Tia Hantuszowa. Naši tkutu ta titule smiče sa potekim džens rano veselič.

0: W Kulowie tam maja wotnitka energijowy atlas. To jeszcze na naszych pojeżdżach znano już zanili. Ale znano są nitko prasicze, co to dokładnie je taki energijowy atlas. Sledziorski projekt z imieniem CELSIS je Drježdanska techniska uniwersita przewiedła. Od leta 2022 są wiedomostnicy prawidłownie pod Kulowom weoli popuczu, a Bettina, wocze tam przy tutej studii w Kulowie poprom szło, ty wiesz tam dokładniejsze.
1: Hej, nie su przepytuali, jak może so zastaranie z energii kulowe hać do leta 2050 zmienić. Przy tym stajachu przede wszystkim milina, czopwota a mobilita sredziszczu. Sledżerio su analizowali, jak so czopwotne klumpy, fotowoltaikowe przyprawy a elektroauta namiesto wuskutkuja. W osobie ważne by praszenie hać w obstajaca milinoa sycz za to suwa do Saha. Za to su se tvarenja, drohi a dalše wobwuki jara dokładnie wobladwali, wuslitk kulu ma dobre wumenjenja za energiju zmenu, dokelž skiča mnohe jedno a dwusłebne domy a wulke płoniny na cyše. To je super za solarne připrawy. Runočasne doby so milinoa syč nekotrych kučikach přimirič.
0: A kotre zmeny wočakuja sledžerio konkretne za kulu?
1: Studia so wukadža, so potreba čopvoty kulowe hač do 2050 jasne votebira. To zaliži vonje na ponovjenych tvarinjach a na tym, so mor přichodne menje tvarinju vobydlene byč. Runočasne pak přetreba miliny stupa, dokež so viace čopvotnych klumpov a elektroautu vživa. Tež ličba solarnych připravov na cichach silne stupa, tohodla so viace miliny direktne namiestne produkuje. Problem? Solarna milina nastawa vo sebe při podniu a leču, miestom so je přetreba husto rano, večo a zimie najvyša. Tuž treba kulu přichodže inteligentne rozrisanja za skvadovanje a tež vodženje miliny.
0: A vo znamena to potom, so moli v kulove přichodne probleme z milinovi syču byč?
1: Po přepytovanju vostanje milinova syč cilkonje stabilna. Vizo moli vod 2005 a cicici jednotlivých hustčišo v obtvarenych štvorčach s časami vuskostče nastač. Například v zime, když vele čopotnych klumpov runočasne bieži a so i auta nabivaja. Potom počeženja jasne stupaja. Sledže pak tež vúzbehuja, zo sú tute problémy lokálne vobmezované a nepotrichia cúve miesto. Ze zamiernými napravami, kež vútvarom syče, skvadovaniom miliny abo tež inteligentným nabývaniom elektroautu, hoďa so mnohé čeže vodpopadnúč.
0: Studia CELSIS da nepokazuje tuž jenož rizika, ale tež vulke šanse za kulu. Rozhodne tuž trebuže s časom planovač a vůviče tež aktivně přehočeč. Potrebne džak se informácie, Bettina, v kulově maja nitko potekim nuje energijove atlas. A s tým je bedl nasledom, dobaranje prajmoj tu z budeského studia.

0: 같이.
1: 군스? Jna? Reise dags bischen in Minua, ey.
2: Till nima rasha ki schneet her.
1: Steht weit, wei. Dorika so...
3: Oh, nie, broschu nits. Da je pschewelle.
1: Stoda wasch nan naras ma, Benno.
3: Oh, zille ne jednatko. A dot isch ische ve pokalnem finalu.
2: Zille me wosonki v naši starobne skupine, papa. A zmiruj so. Nie trzeba stola suwcylać.
1: Wuja Achimo, nie chcesz da nam jako trener z cyła niczo sobą napuczdać?
3: Aj, nie czyńcie to proszu przynapiate. Waszemu bojmu trenere kwoli, aj.
1: Ja miniu takie niszto kajś strategiju. Pozbudżuać się swoa. Abo zopostajś cilcu.
3: Ja wam dowieriu. Wy to możecie.
1: Ja? Započnu celeč.
2: Ja by so tež celom. A ty, Miro?
1: Jako kapitanka so niekuvam. Bojče, dželus! A ty so nauročime, sme pokalni dobečerio v Joachimo. Slubene.
2: Oni započnu! Poladajmo raz.
1: Mega Lubina! Naša rekovka! Kak si ju njeneš džeržava? Netko se ty nahedže, tia.
3: Rota!
1: Wujkot nie teja! Rota, kas cyła żanu szansu nie myjesze! Woni su za so narydze.
3: Juhu! Jenoś derie, nawiedujemy.
2: No, tun przedskok si nie damy zać. Potek mir nie będą. Ty to możesz.
3: Beno! Oh, mój Beno! Mua, mua, mua, mua. To je tak wulkotne! To je tak wulkotne! Na was môžu so spuščeć!
1: Jo z nich su podľa celeli. Jeli trichy šmiera sme dobili.
3: Nečinče jej tola dajky čišč. To ja ani jo votvonka neznesu.
1: Pokal je náš. To vám praju.
3: Božič, keď si moja bohavú troba.
0: Jakiuhu! Raz, dvaj, tři!
4: Esjad kopačky! Esjad kopačky! Esjad kopačky!

0: Bitte nauer sind nicht an mir.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
2: Kopalski cok, Modzine B, FSV, Budyse Budyszyn z trenerem Dadiom Cyżom z Niebelczyc je doczas niemistowy zakskiej klasy Stafla Wukot. Dorostowe mustwo wykotrym Schreja z Paulom Richterom, Mateom Nukom, Mateom Koborom, Milanom Jokom, Linusom Reoriom, Janom Schmidtom a Kilianom Cyżom, nydom sydom maczonorycznych serbskich kopariów, doby sobotu ci rejne dny do końca rejne doby 5.20-6.20 z 2. Nula wyzorelcu. 12 holców koparków z 12 sportowych towarstw je sobotu flöja za wubranku zapadowużyskiego koparskiego zjazka rało. Nominowana by też jednaczyletna radworczanka Marii Schneidrec.
3: To wiesz, że jeden turnier za jacero holczacy wubranki, kaś na przykład Miśnio, Lips, Drezdzian, a wiele dalsze, jeszcze tam pudla boli, a musimy mieli dwa mnóstwa, jedne zielone mnóstwo, jedne czarne, ja rajach wiele ten czarne mnóstwo, to zielone mnóstwo wiesz, że jedność jedna to mnóstwo, ale musimy boli prynę mnóstwo, a z mnóstwem tym co turnier do boli.
2: Gratulacja do Radworia. Zdorostowie kopańcy ku usledka muži. Biskupice Sandorsdorf 01 a VfL Halle Budyssa Budyszyn 1-1. Niemsko pazličenio su doma przeczyło Zorelčanam, ki su z červeni latančku přijeli a zasovotjeli z 1-4 přirali. Ve okreznej vyšilize Pua ja Kruščenio najebač červenie karty spočat k druho počasa za Gabriela Zarodnika dale na žo mě úspěcha. Přečivo Warriorům Skulova je celk trenerské dvojky Felix Cyš Maximilian Král Zarodnik včera čtvrtou hru za sobou dobil. Kruščice Kulov C2. Za SJC Trechichu Franz Bench, Oskar Hauš a Mato Giswauk. Za hostči Marko Bulank a Rajo Kruščanov. Ralbice Rakec 2-0, Celcaj Rotov za Sokov Niklas Schneider a Roman Michela. Koparske wusledkaj z okreznijo ligo SJ Kruščice druhe mustvo Vulka Dubrava 0-1 a športove towarstvo Kinsborg Vužnica športove towarstvo Radvor 7-0. Kloštorsce koparjo raja hakle sredu v Štajnik Tvolmstorfe. Nebelčanske mustvo je ve Vužnici z 5-0 dobilo. Tam bi Sernjančan Štefan Benč v pjatej menšinje tak mjenovane vočinak Rotov. Po njim trechichu za SJN William Pletner, Jonas Lehmann, Ronny Hanusa a Marcel Kral. Cel krajno zjednočenstva Ralbice Pančice je z 2-1 přečuvo rajnemu zjednočenstvu Halštrov Linovc dobil. Za domjacih trechištaj Ralbičan Daniel Schneider a votročan Florian Bulank.
0: To bych ju športové wusledki tutoho konca tydzenia prezentował. Jeje nam Jan Reho.

0: 5 minčinu, do napół 8 ich je. No hej, a dżęca wieczo z dybką 8 ich, możecie radio na tutaj frekwencji znowu zapiknąć.
1: Zatkula.
2: Techno, rock, albo znano tole hip-hop, chcemy wiedzieć, co wy takle do chudziby poskacie. Tu już prajcie wy nam, co mamy my w przyszłym wysyłaniu piskać. Swoje chudzibne wsiecie prajcie pak naszymaj francomaj, które staje cały kunst tydzienia z mikrofonem po buciu, a se was woprasuje daj, albo pustycie nam na Instagram krótki audio. Ważne jest, prajcie, które spół się psiecie, a cze odla. Tu już nie zabudźcie zapiknąć.
1: Zatkula.
3: Nic savage.
4: Dzień savage.

Krótko do ciebie, wielki nałosy mnie, a tu mam za was niekotre pokiwy. Dżęca wieczo wosmich, to możecie się zawieść czy zaredować, możecie poskać radio Zatkulu, Mada Żoma Wusowa, zasotu z Budyska studia. Tun raz możecie się tam też hucz poprzeć, od wosmich do odzysaczych, a potem też wieszcie, što serbscy modostni takle rady słuchaja. Serbsko-koreansku hudźbu tun słyšiće dženca serbskim domje. Tam vustupite dženca večer menice sedmiš koreanski kurs mjenom Maj Lili a kur Budešin. Nebelčicach zetka se jutze gmenska rada na svoje posiđenje, a to večer sedmiš gmenski sedanje. Tež gmenska rada ve Vazu so zetka a to šestčich jutze. Jutze večer možete zase zorabistiku popuču doživić, a to Bošecach, tam šednošuje Kito Kšišank ze Serbskog instituta vo starých serbskih miestnich mienach. Započatk je večer šestčich na tamnišim Jechanskim dvorje. A ešte jeden pokiv za sredu, kantor Dreštanskeje cirkvije našeje knjinje, Matthias Grünert, tun vuotuje tam piščelove koncert v cirkvi kloštra Marinije Vezde Pančicach-Kukovje. Započatke potekim večer šestčih a zastup tu nedarmotne. A ste mi cibil genauosim, jeliza mače vyhišče, pokive za nas, potom je nam radost čelče, a potom možeme tiež zaušetkých vozivič na našej internetnej strone namakače k tomu vodkaz, tiež môžete nám písať pod termíne.

0: W Kulowie tam maja wotnietka energijowy atlas. Doszcze naszych pojeżdżach znano już zanili. Ale znano są nietko praszycze, što to dokładnie je taki energijowy atlas. Sledžarski projekt z imieniem CELSIS je Drežďanska techniska univerzita przewiedła. Wot leta 2022 są wiedomostnicy prawidłownie pod Kulowom wioli popuczu, a Bettina wocze tam przy tutej studii w Kulowie poprom szwot.
1: Hej, nie su przepytu, ali kak mua so zastaranie z energii ukulowe hać do leta 2000 a pusta zminić. Przy tym stejachu przedewszym milina, czopwota a mobilita sredziszczu. Sledżerio su analizowali kak so czopwotne klumpy, fotovoltaikowe przyprawy a elektroauta namiesto wuskutkuja. Wosebie ważne by praszenie hać wobstejaca milinoa syć za to suwa dosa. Za to su se tvarenja, drohi a dalše obvuki jara dokładnie wobladwali, wuslitk kuloma dobre wumenjenja za energiju zmenu, dokaž skiča mnohe jedno a dvusojbne domy a vulke pvorniny na ciše. To je super za solarne připrave. Runočasne doby so milinova syč nekotrych kučikach přimirič.
0: A kotre zmeny očakuja sledžerjo konkretnie za kulo?
1: Studia so wukadža, so potreba čopvoty kulowe hač do 2500 jasne votebira. To zaliži vonie na ponovienych tvarieniach a na tym, so môr přichodne menej tvarieniu vobydlene byč. Runočasne pak přetreba miliny stupa, dokež so viace čopvotnych klumpov a elektroautu vživa. Tež ličba solarnych připravov na cichach silne stupa. Tohodla so viace miliny direktne namiestne produkuje. Problem? Solarna milina nastava vo sebe při podňu a leču. Miestom so je přetreba husto rano, večo a zime najvyša. Tuž treba kulo přichodže inteligentne rozrisanje za skvadovanje a tež vodženje miliny.
0: A voznamena to potom, so moli v kulove přichodne problémy z milinovi syču byč?
1: Po přepytovanju vostanje milinova syč cirkonje stabilna. Vizo moli od 2005 a cíceči jednotlivých hústčišo v obtvarenych štvorčach s časami vúzkosče nastač. Napríklad v zime, když veľa čopotných klumpov runočasne bieži a so i auta nabývaja. Potom počeženia jasne stúpaja. Sledžerio pak tiež vúzbehuja, zo sú tuté problémy lokálne vobmezované a nepotrichia cúve miesto. Se zamiernými napravami, kež vútvarom syče, skvadu vanjom miliny, abo tiež inteligentnym nabývaniom elektroauto, hodža so mnohé čeže vodpopadnič.
0: Studia CELSIS da nepokazuje tuž jenož rizika, ale tiež vulke šanse za kulu. Rozhodne tuž trebuže s časom plánovač a vůviče tiež aktivne přehočeč. Potrebne džakse informácie, Bettina, v kulu vie maja nitko potekým nuje energijový atlas.

Si biedel Ginadziewicz je, a apropos medie, w kotrym się Mirko Brankacz, który nie spiewał, poladniem jeszcze raz do zakskich nujno dżensa, woni pisaja w tym, abo su raz rzeszerszywali, što poprom je tute koszty połyszenia benzina, kajstejś diesela, za wokres wuczynia. Wokres płaci, albo respektywnie liczy lica z tym, że ma 140 tysiąc euro wiatr wudać dla wysokich kosztów benzina, kajstejś diesela. Doodobnie pak planuje wokres też tak rec zmienić swoje jezdźidła, a to na elektryczne jeničce, pola auto, kotrž su v nuzovej službe popuču, pola tých to dre nepunže, vodladajo vod toho pak sa nádžia, zomuža tak, snanotun, abo tam nefeng lutovač.

krótko do odżywieczy się. W 8 godzin 9.40 miernicy, a tu mam za was jeszcze niekotre pokiwy. A tu prenivieza je, zo nie mieli skądzić dżęcniejsze wusywanie radia zatkule. Moda żoma wusywa każ przeco pundzilu od 8 do 10, a dżęca zabieraja się so z huczbu. Tu już możecie się też w huczbu przeć. A to na jednoryżo przez instagramowy kanal Serbskiego Rozwosa. Tam smiecie się po takim ważnej lubszy tytuł przeć. A potem dżęca wieczor też wieszczy, że serbscy młodostni poprom rady słuchaja. Tyż serbsku, kajż tyż koreansku huczbu lubić dać, możecie się dżęca w serbskim domie Budyszynie na żurli serbskiego domu. Tam ustupite dżęca minucy wieczor 7. Koreanski kurs z mienom Maj Lili a Ko Budyszyn. Niebelčanska gmenska rada zetka so juce večo 7 gmenski sedanji. Juce večo možete tež za so zorabistiku popuču doživič. V Bošicach prednošuje Kito Kšišank ze Serbsko instituta vo starih serbskih mestnih mjenach. Večo šešči na tamnišnjem Mechanskim dvorje. A ještě jeden pokyl za sredu mám. Kantor Drežďanské církvě naší knině Matias Grünert vůduje píštelový koncert v církvi kloštra Marinie Vězdy Pančicach Kukově. Za počátk je večer 6 a zástup do nedámotne.

0: na wolsze, a przydledują się już o całą chylku.
1: Ale we włożeniu nic nie rozumiesz. Przy tom, kiedy myśl wiele czapności.
0: No, wiem. Aż gdzieś przy włożeniu myśl z czerpność. Przydledują ga włożeniem wielki rad.
1: Każ se taki mutro ptaczask, pen meżosz mi zawyście teke gronisz, kapy sobie mego jadnuczku rybku wóweś.
0: No, probieru Jan, widźcie jeszcze raz. Zimca rybki nie kusają.
1: Kusaszka my teka nie trebaju, a nie smyju. Wojesz ty, a se dasz.
0: Ach, ty małki, ty musisz jeszcze wiele wuknusz. Pierwy, aż burzasz dobry wużar.
2: Kocorki to jo dierje wiedział, aż ma ptaszku we ptaszack prawie, ale we to go nie otrzebał tak z głosem gronić. Toż jo zapakował swój ryt, a jo szedł tużny domoj. Niekotare dni pezdzi, pak je to owatne wodki opytał.
1: Taka redna woda musi ga niekako rybu wapić.
2: Zase jo kocork Kito siedział przy ryce, a naraz jo uda se poszczesła. Kocorkowe packi su tej równości chopili se česko też.
1: Nento!
2: Aż wups, jo kocork Kito udu usieknu. A na niej jo wisał, no, popiecony rybiecy sztabik.
1: Na, lepiej jak se ożem nic.
3: Ja przałuję lepiej, jako zauszymnicy o kocork Kito gronił. Ja tam pomaga Jano złucuwasz, przecy zacy złucuwasz, aby toż tom zmysle życem szyknym kocorkam. Wam lubi się uspieszny, a jasowy tyżyn.

0: W studiu mam ninto żywa dwowu grajadku Dolnosarskiej Kulturnej Akademii Hubecheszy Buzu Antoja Wiebke Szelerowa-Szulzajc. Dobry dzień, Wiebke.
1: Dobry dzień, Anja.
0: Cożo nowy projekt przedstawisz, kiedyś pobytujesz ninto w tej akademii? A to jo studio Ja Du. Nie perieras. Dlaczego toż ten titel Ja Du?
1: Also ten Titel stoi w serdecki jetzt za Ja Du.
0: Do predka, albo naslid.
1: Jo, albo tak. Tak, a kiedy dazu? Som si myśliwa, to pasuje na przodu perfektnie nicka. My mamy w serdecki jetzt taki Ja Du do studia, a w niemski jetzt jo to mienione jako Jo Ty, also Ja Du. Tebie treba my.
0: Tam może my net ulicu wasz, kogo treba szo.
1: Jo. No ja som si myśliwa, tam si nieco pegibujo, also mam zacusze, aż no, w serskim swiesze tam, w filmowym swiesze, albo performance-owym swiesze, albo jak mogę to gronić, teatrowym swiesze, tam si naprzodu nieco pegibujo, a za to my trebamy nowe luże, albo młode luże, ak su ukupwane, ako grajaka, ako graja, albo performaka, albo performa, a to som markowała, som si myśliwa, no ja, to som szykne nauknowa, a co godla nie dem to pendale dasz. Tak uwiedu. A dlatego som si myśliwa, ja tu taki studio kreirowasz, a nie som ksiewa gronisz grajarski studio, ja som to ksiewa mysz wiece wycenione nicka, znasz, ja tam nichten psipetla, ak se zajmę za pupkowa grasze, albo za pejedanie do mikrofona, albo grajarski training, also ja zu schückne, ak, ja som nauknuwa, dale dasch. A to serske rätze, to je mi wiegen ważne. To zuni mi serske rätze, a dla tok som stym tek wabiwa. Jo, to je mi ważne. Ja som wiziwasch tam da jo projekte, jo treba mi luge za synchronizacjon abschikwat, aber, za performance owe projekte teke. Tam senagiam, asch bujo se teke nieco uwijasch, psychoze. A teke scenarium a stajo w serskim filmie dalej. Za to treba mi eben modeluje.
0: Teke serski film, deo se dali uwijasz.
1: Jo, za scenarium.
0: Masz tam już we głowie nikaki konkretny ciel, also serski filmy to jo konkretny ciel, ale znasz teke jeszcze drugie wice, ak mogu pen przez to nastać?
1: Also, pepszam, takie konkretne ciele jeszcze nie dajo, ja wiem, aż tam daje jeden synchronizacyjski projekt na przykład, że są wiele ludzi trebne, a takie teatrowe projekty, deje przychodzi, takie przysz.
0: Są to żywarnie, aż mogą się uprobować, albo są to wiece przednoski?
1: Ja som to nauknowa, ale ja nie gronisz, ty musisz tak cynić na przykład, nie, te ludzie, deje się już tam uprobować. A wenn ich die Decke, taki Training krydnusz, aber das das, ja.
0: Kak mogę znasz lepiej albo
1: zyszczyp? Genau, to gam jenim. Kak mogę zyszczyp pejedasz, gozny pejedasz, kak pejedam gasz, pejedam do mikrofona, to je teke hynaksze, aber kak pejedam gasz stoi plamnio kamera, aber tak. A teke kak mogę my ja szewo używasz. Also, jak mogę znać z moim szewą, tak nieco ugronić, albo jak begibowasz, albo jak zacuszę mam, a jak mogę te, tak drugim ludziom pokazasz, albo z tymi zacuszami garasz, albo tak.
0: Że mogę się zajmce przyzjawić, a ga startuje ten projekt?
1: Kto zajma, może mnie mailku pisać, adresu jo Wiebke Dybk schulz@dompro-nl.de. Jo, a tam bym się schon mal schickne pen schaschasz. A gasz, wiesim, kak wiele ludzi se zajmujo, pen ja budu groma, że z tymi ludzimi termin ucenisz za predne smakanie.
0: Kak to nento ugleda z tymi, ak znasz uszczy serski, tak nie mogu?
1: Wenni mogu teke psisz, a ja nie pen gronisz, ty musisz sersko jetzt uknusz, ale to ja eben pen wyserskie rietze. Also ty dejsz już zajm misz, za tu rietz, a lust misz, toż tu rietz pen tek używasz.
0: A da jo ešte nieco, což vám vesebne na učabie láže?
1: Ezo, nikotare dorosčane sú mi už pšašali, a ja som pen groniva. No jo, ezo pepša vám jo rád, ale ja musím teke na te cas gledaš, ne? V prednem reži je to im myslene za mode lúže. V 12 až do 5 a 20 tak, tak je rameku ja begroniva.
0: V 12 až do 5 a 20
1: let. 20 let, jo.
0: Pen učabne žek? Pen žicime viele úspecha a pen viasela a sme narske na prednú živalnícku a búžome zavište v tom dali rozpravíš. Studiu jo bola Wiebke Schillerová-Schulzec v Dolnosarskej kultúrnej akadémie. Žikujúce, až čo byli ho.

Nowy tydzień we znamieniu, aż krajom w naszym programie nową muzyku tydzienia, a ten tydzień stwierdk, jostupny stwierdk, aż swieszy na samskim dniu tego dzień nana, że sledk na chrześcijańskie procesjony w 19. stoliczu. Krajom każdy dzień jeden spił, w którym żoła nana, żynca słyszymy słowacku rockband Korb Deles ze spiłom nan, a jego tekst pobieżią ja za drugim, co byś lepszy nan, jestny stawasz, cestrzej tebe obułaś suchy zec. Nasze mamy zasłużyły sobie lepszych synów, ako smy same, kto już bużo nas kubłaś.

Nowy tydzień bez namienio, aż krajom w naszym programie nową muzyku tydzienia, a ten tydzień stwartk, jo stupny stwartk, aż swieszy na samskim dniu tego dzień nana, że sledk na chrześcijańskie procesjony w 19. stoliczu. Krajom każdy dzień jeden spił, w którym żoło nana, żynca słyszymy słowacku rockband Korb Deles ze spiłom nan, a jego tekst pobieżią ja za drugim, co byś lepszy nan, jestny stawasz cestrzej tebe obułaś suchy zec. Nasze mamy zasłużyły sobie lepszych synów, ako smy same, kto już bużo nas kubłaś.

0: Netko je pola nas v studiu Simon Heduška, vunje ve šelakore chudžimnych skupinách aktívne, kajš napríklad v novej dobie, abo znajče jeho tež z skupiny Brankačky. Simon tež produkuje hudbu. Simon, orejne zase sa tu.
1: Hej, dobrý večer všetkým připosluchákam a připosluchákam.
2: Hej, keď sme slyšeli nesejene žil šelakých hudžimných skupin, ale produkuješ tej sám hudbu a živáš pri tom viele za kulisami, hodne o tým chceme dženca s tobou ričať. Simona, ty si studoval hudbu a to nic jenom tu v Nemske, ale tiež v Ukraju, menúce v USA. V tým času si potom započínal hudbu produkovať. Čo odla?
1: To jo zna samo so kusk zajšo stavo, menujte sem ja hižo konč šulsko časa, bo gdje sem se ja na studij podal, započal zajmovač te svoj skučbu stvorič, a dešen svoj skučbu stvori, ha komponuje, ha pši klavire, to zna sem ja jako modost in te jara rado činil, celi jedno se svoje melodije umoslič, ponte je moš inžeš na tom dipk, gdje šen praj, a nikaj jenu z handijom narovač, to ne da savle. Poniem tam kustu techniczną komponentu tej sobą trzeba, ale to pają taki dwój proces, a to pomijają tej trawo, że z 6 lita mi się zda, 5-6 lita zobojem się z cyła, takie započał te prynne pucze, tak rec hicz w produkcyjskim smere.
0: Jara zajmowa, po takim Simono stać, potem na końcu bole wabi sam uczbu rać, albo tu uczbu oprawdzie, kiedy się prawie przy komputeru, tak rec nastadzać.
1: Tam môže ja celé jasne preč v obie

0: Gunz tydzienia su banchica kukuje tak prawie waswiecili. Szako poalichu tam cicty raz meju. A to la swieczachu banchicienio a druzy ludzia z bliska a daloka od piatka hacz do niedzielę.
1: Sobotu wieczor bieše potom wielka party z pełnym stanom a tuż to wiesołymi a hesowacimi ludźmi a to też tuż skupina, która szprytku na jewiściu steješe a ludzi zabawieše tak znata nie. Kombinacja z Tadia a Józefa Dunata, Klemenca a Kita Marka a Beno Hojora nie wszako hiszcze tak dawała.
0: A tež mieno skupiny Studa Hewak nie je všim hoščom tak znate. Po takým štúrni sú snač noa sapska band, to rozkodže Jozef Donat.
2: Studa Hewak je tak rec jedna spontána kombo, ktorá sa bolem tak rec nastaj. Deli sa napríklad Holaskam, alebo Serbit, alebo Logaritmus, Energy, Nidze Rač. Samo pon toa drude od tých skupinu sú počvonojo ve Užice a pon mojem zaskočimo ze Studa Hewak.
1: Po takim przeco spontanie romadzie staje na skupina, a ludzie su byli jara wiesowi a spokojom. Dla kakie so kapalwe piskało, gdyż szako jeszcze nie su żyni tak prawie romadzie hudzili, Józef Donat poveda.
2: Banczyca z nas mody tak grali we minęszych kapałach, jo. Jo, šet super nalada, to je stajne kusin češki ústup do kešta, tak kret te prine meje metana sú stajne, tak kret ten zastup do tej sezóny. Ta akustika za nás, musme tere slušali, musme tie moli veľa spevo vody dať prošli na publikum, do kešta telko veľa sebu spevali. To by je super štart do sezóny.
0: Potajkým zaušich rádžený večer za hudbníko a vopetovario. Šako ľubieše so všem live hudba.
1: A zaujšte sa tiež vám příšená hudba ľubí, tuto je vod...

0: Eurovision Song Contest krótka ESC so za so započne, dnes habe Wörterianska party jutze, po taki wutoru startuje po finale a sobotu je finale.
1: Hižo, miesacu do je ESC w internecie tema, fanojo z cywo sveta widia ESC w umieco, lajkuja a tute komentuja.
0: Przy tym nastanie pak też Hida, ju derby na przykład też niemska kandydatka Sarah Engels Nazonic, wona pak za to z humorom a komponuje z pomocą niektórych komentarów pone Hide samo swojski mały spiel.
1: Tu chwilu pak za to nie upada z niemska dobudże, aktualny faworyt je finska z spiewarem Lindu Lapenjusewe a Petom Paknokom. Der Spiel Bangada wird Daris Boaske je Jara Wobluwane. A dort spiel wir Internet des KI-Version mit Willes Gedunosche. Psychonis Spiel, ja wird nasche Hilgi, wonna jesse Rally wird Amy Winehouse Wuppetauer.

Mimo to słyszymy serbskiego Eltona Johna Mirčin Veclić ze śpiewem Petunia. A wiesz, że tu za sojenżerski hit nie smy pobrachować, tuż słyszymy Mr. Brightside od The Killers.

0: Mitko pak zapiska nam skupina kontakt najprej do raz citul Rihanne Butche. To przyjese Matej Statnik.
1: Zatkula.
2: Szadamna.
3: Ja wostu dwe.
4: Moj najljubši spoj je Rihanne Butche. To zaleži na tom, že ja sam te gitaru rajem a moj hujo na Bands of Fans rau ten spoj sobo, dokaj špom ta pola kontakte sobo raje. So ten spoj na sebi so mi te vosebe ljubi, ale mi so jo tu na Bands of Fans vosebe ljubi, dokaj špom moj hujo tam sobo rau.

0: Doch su krušćenu ja potakim kitro nešto na noji stajli.
1: Hej, a nic jenož pjatka na jubileju su krušćenu svičić moli, ale tež včera. Ve vokrezine vyše Lize přesadžichu su krušćenu přečuva cilke z Kulova po 90 menšinach z C2. A to hač runiš rajachu vod večaštoci menšine jenož išče z 10 rajoremi.
0: Cilce vrotu za krušćanu bychu Franz Josef Bienč, Oskar Hauš a Mato Gieswog, s tym ste krušćanio netko na 10. miestnie wyše w okresnej ligi, a su so po 5 dobyczach za sobu za krytiskie kone do tabulki wurali.
1: Po takim rano što do tydzenia za uszytkich przywiesników krušćanskie sportowe jednotki.
0: Netko nedom daleke přišenje temje wokoło športa runje, staj Franz a ja vam hižo o tradicijskim duelu SJC přečio mústvo Dynamo Dresden rozprawiavoj a Franzo vostanje moj nedom raz při športče, abo?
1: Hej, kaj su zaujšće mnoze z vas sobu dostaneli je 28-letny nimski ultraatlet Arda Sači minjene tydzen od wutory hač do čerošeho večera na 600 km doje čare po USA popučuby.
0: Čara započeše so v tak mjenovanem Death Rally ju v Kalifornijske a vidješe jeho po pustinje hač na Santa Monica Pier Los Angelesu.
1: Spočatne předovzal jesi atletu tu 600 km dovu čaru v menja 36 hodinach zmištvač, što je so jemu pak tak cilje neporadži.
0: Včera večer okolo 23 hodin nemského času dobiežal si Arda po 123 hodinách 31 minútach a exaktne 10 sekundách do cíla, čo je všetkým vôľkotný vúkon za 28-letného atleta.
1: Zomôžete si to raz blipe predstaviť, 600 km je viac a 14 maratónov za sobu, a to bez väčšej prestávky. Cilkodne przewinę Arda też jeszcze cele szipo dla 60 wysokostnych metrów, z którym już może się so dwójce na najwyższą horu niemskie dobienić.
0: Umenienia przy bieraniu z atleta też tak celienno idealne nie bychu, na przykład bychu wodnio temperatury hać do 40 stopniu Celsjusa, a asfalt jest w horcym słońcu Ameryki zdziela hać na 60 stopniu Celsjusa w Czopliu.
1: Hej, to je woprawdzie budne, że ja Arda przyszłym przeczano. Wiele ludzi je jeho też podpierało, między drugim też u livestreamie, kiedyś ma tak stało dżęca wieczor, doromada 950 milionów kliks na YouTube.
0: W livestreamie su jeho też przeco zaso znaczy influencerio podpierali, kiedyś na przykład najwięcej livestreamer niemski Elias N. z 970.
1: Arda Sacin je pak si ze swoim biorom Samsung spielnio, ale je też mnoho młodych sportu co motivował. Se svojske bianske črije zač a so tak prave vubijač.
0: Nada Franco abčrije na noj a potom tiž bijame z najmenša tak daleko kaž Arda.
1: Ha, ne Franco, ja si nemusim za to nešto buđe. Moje dvaje tla runje tak 6 km šafne moj. Ani Slavija moš ne smo prizivene.
0: Na haj, da dobi moj nešto išče trošku trenovač a tak dua dostanječe v prišljene spiju na vuši a to minuce pravu dujorsku hudžbu.
2: A budžko nás Kristus, Stanko Fritscher, a ja si bu rade pšao pšerovanku od Kruša muzikantu.

0: Drama chaka z wodą slaka, wujka waka waka. Check dom, ci praju, check dom. Rajno twoje serca zaszkon.
1: O, moja luba, ty cyś, jutrze się zjasą.

0: yeah.
1: Du sutta najrinsha hajto jej prajm. Nasze branży je to znaczy standard rajm. Znów i fizur, żonu domy poszczę.